ni maji mi samaki yai yaya bebe nangayo za lapo zeto za elongo mine yotugeza nikikuona mina

0: this. Mama, mi si ene wa ufada.
1: Namu ideja. Mama, mi si ene gai ganzi. Anzi red.
0: Anzi red. Mama na idu. Anzi
1: awa. Mama Micheline Ngaiganzi, mamangu musazi. Mamangu musazi.
0: Tufai. Munapenda tufai. Tenoriste?
1: Wa kwanza musitikifu.
0: Imba tenora satusiki. Sikiliza.
2: Testa ma Bane kona kotanga na kozongela e maloba ya bongule baninga na kotanga na kolela na zangi na mokili obine mi bolesinga ipazo Maria na sala fele wape omokine sile singa lolendo lelo nandimi liwa ya bongule sangolonko la kake na matoye epe singa libomba na zangi likambonga na sala ya bongule ono tona mito ya mbinga na koseka yona pasia liwa Kasolina kina na ye bateo Yolubina ngana yon ki mwanzala e Nalambe na yon pepe supu na ki Iko le masima yon kati motema Atali lomba suka e do Nga iganzi e mama
0: Alunza Uwa nsiki artist Apana Ewa Uwa nisome ma message Kama zisha fika Unju teneriso ngapi?
1: Wa kwanza musitikifu na banajua.
0: Banawea batenurise? Hapana, basi Herodi amani za kutikivi.
1: Mbo.
0: Au Terezo Colbert anza kutikivi.
1: Mbo, mimi siwezi mwambia waitike mimi watu nyoso sasa wanaanza jiji. Na Mungu yepi.
3: Roho ya mtu temu.
0: Anajua ongea kabisa bila boga. Tosco. Amalu Jaku, felicitations pour l'éloquence de l'artiste au studio. Mitraise, ache imaneno. Hashtag, so unasema ye? Unasema ye?
4: Wakuambia kabisa saa tutonana saa
0: hapa. Ah, abo? Ase tuonane tu saa hii. Salimu kubwa Edo, bravo kwa artiste ananikumbusha Mirage. Hashtag, se ule. Obetaka Mirage pe?
1: Obetaka. Nabeta kabango nyoso. Nabeta kabango nyoso ba migaji.
0: Toka.
1: Wewe.
0: Toka.
2: Lembo ne son pa monga ipe na kufite. Na lala pongi mola indo topasi na kokatana. Na mona bayana shere.

Nisambe na ngai natiki nyoso amokilipo na yo papa na yo komona epai na yo nde toswaka nyoso epai na yo nde nakozwa osekuri ya vi na ngai.

Africa mobile na apesan de kufa mobile na paninga nzo ba kufa na yo maya vie mobile na komo teka mwa fofuli bosolo pano benefice ni za journaliste mobile na.